mamon awa su sokli na lobi na kumbinga mbo po na zandumba yo moko ebisangai mobai no atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobai no telefona ko deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi okompe ndako mobimba po bana balala ti ntango yo kozonga po oyebi ke mobali no atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo